Na rano asimo izay farasiny mety, na rano andefa izay farasiny mety, na rano avaratra izay farasiny mety, na rano asigana izay farasiny mety, ka nao nitiany mandrongay lava nify lava sokotsiny.